mari kotoka vi kombundo lombura no mari kalirwa vi nira venalo nimbupa wana ulirina ino mihako mingi nai nangwali wachila lukuru wachila vi onongo muprofeto mutenga wachila vi nira Inga, we are no matter.